0: styczniu 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła Kompas Konkurencyjności dla Unii Europejskiej. To strategiczny dokument, który pomoże ukierunkować pracę Komisji w nadchodzących latach. Dzięki niemu Europa powinna stać się liderem w dziedzinie technologii przyszłości, usług oraz czystych i zrównoważonych produktów. Jednocześnie Kompas ma pozwolić osiągnąć neutralność klimatyczną. Inicjatywa ta jest bardzo ważna, ponieważ Europa pozostaje w tyle za innymi dużymi gospodarkami, jeśli chodzi o wydajność i zrównoważony wzrost.
1: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się Kompasowi Konkurencyjności i jego trzem głównym obszarom działania – innowacji, dekarbonizacji i bezpieczeństwu.
0: Zacznijmy od innowacji. Aby pobudzić innowacje, Unia Europejska chce stworzyć środowisko sprzyjające młodym startupom i wzmocnić pozycję europejskiego przemysłu w sektorach strategicznych. Ponieważ istotną rolę może odegrać tu sztuczna inteligencja, Komisja proponuje różne inicjatywy w tej dziedzinie. Przykładami są gigafabryki sztucznej inteligencji czy też strategia Apply AI. Mają one stymulować rozwój i pomóc wdrażać sztuczną inteligencję w najważniejszych sektorach. Przewidziano też plany działania dotyczące zaawansowanych materiałów, biotechnologii, robotyki i technologii kosmicznych. Ponadto specjalna unijna strategia na rzecz przedsiębiorstw typu startup i przedsiębiorstw scale-up pomoże nowym przedsiębiorstwom pokonać przeszkody i rozwijać się. Kompas przewiduje również uproszczenie przepisów na całym jednolitym rynku, co ułatwi działalność innowacyjnym przedsiębiorstwom.
1: Drugim najważniejszym obszarem działania jest dekarbonizacja. W ostatnich latach Unia miała problem z wysokimi i niestabilnymi cenami energii. Celem Kompasu jest rozwiązanie tego problemu przez ułatwienie dostępu do czystej i przystępnej cenowo energii. Przyszły Pakt dla Czystego Przemysłu będzie propagować czyste technologie i nowe modele biznesowe o obiegu zamkniętym. Dzięki niemu Unia stanie się atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw i fabryk. Ponadto plan działania na rzecz przystępnych cen energii pomoże obniżyć koszty energii, a inne dostosowane do potrzeb plany będą wspierać sektory energochłonne, takie jak przemysł stalowy, metalowy i chemiczny.
0: Trzecim obszarem działania jest bezpieczeństwo. Unia musi zróżnicować i zmniejszyć swoje zależności, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce krytyczne i kluczowe technologie, takie jak półprzewodniki. Kompas Konkurencyjności zachęca do partnerstw międzynarodowych i wspólnych zakupów na szczeblu unijnym, co pomoże zabezpieczyć łańcuchy dostaw. Ponadto, podczas przeglądu przepisów dotyczących zamówień publicznych, wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą w sektorach krytycznych i sektorze technologii trzeba będzie preferencyjnie traktować przedsiębiorstwa europejskie.
1: Aby wesprzeć te główne obszary działania, w Kompasie Konkurencyjności przedstawiono 5 tzw. horyzontalnych czynników sprzyjających konkurencyjności. Są one niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności we wszystkich sektorach. Pierwszym takim czynnikiem jest uproszczenie. To podstawa metodologiczna Kompasu. Uproszczenie zakłada zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych, co ułatwi przedsiębiorstwom prowadzenie działalności.
0: Drugim czynnikiem jest w pełni funkcjonujący jednolity rynek. Trzeci dotyczy utworzenia Unii Oszczędności i Inwestycji, która pozwoli finansować priorytety Unii, na przykład inwestycje w badania naukowe i obronność. Czwarty czynnik ma zapewnić sprawiedliwość społeczną dzięki ustanowieniu Unii umiejętności. Pozwoli to zaradzić luce kompetencyjnej i niedoborom siły roboczej oraz dopasuje umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.

0: Brytyjczycy muszą bowiem podnosić i zmieniać kwalifikacje, aby sprawnie znajdować zatrudnienie i podejmować nowe zadania. Piąty czynnik to koordynacja. Aby skutecznie realizować wspólne cele, konieczna jest bowiem lepsza koordynacja strategii politycznych na szczeblu unijnym i krajowym.
1: 29 stycznia 2025 roku odbyła się konferencja prasowa, na której przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła nowy kompas. Powiedziała:
2: I want to be very clear, we have a plan.
1: Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Mamy już plan, strategię i wolę polityczną. Teraz liczy się szybkość i jedność. Szybkość, bo świat na nas nie poczeka, więc najwyższy czas, abyśmy przyspieszyli. A jedność pozwoli nam przełożyć wolę polityczną na faktyczne działania. Kilka dni później, podczas lutowej sesji plenarnej parlamentu, posłowie omówili ten nowy plan z przedstawicielami Komisji i Rady. Głos zabrał wówczas Adam Szłapka, polski minister do spraw Unii Europejskiej. W przemówieniu powiedział:
3: The time has come to act decisively.
0: Nadszedł czas, aby podjąć zdecydowane działania i w obliczu globalnych wyzwań pracować ramię w ramię na rzecz przywrócenia konkurencyjności Unii. W ubiegłym roku nasi przywódcy przyjęli deklarację budapesztańską. Wytyczyli w niej kierunek, w którym należy podążać, aby zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej. Określili 12 czynników napędzających konkurencyjność, które z satysfakcją uwzględniamy obecnie w kompasie. W związku z tym Rada z zadowoleniem przyjmuje kompas konkurencyjności i różne inicjatywy zapowiedziane przez Komisję, które są odpowiedzią na apele państw członkowskich.
1: Podsumowując, kompas konkurencyjności to ambitny plan, który ma zwiększyć konkurencyjność Europy i zapewnić trwały dobrobyt. Unia Europejska stawia na innowacje, dekarbonizację i zwiększanie bezpieczeństwa, co pozwoli jej wyjść na pozycję lidera w dziedzinie przyszłych technologii i osiągnąć neutralność klimatyczną. Projekty przepisów, jakie pojawią się w przyszłości, będą miały zasadnicze znaczenie dla urzeczywistnienia tej wizji.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Maria Corina Machadová a Edmundo González Urrutia získali Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2024. Vůdkyně demokratických sil ve Venezuele Maria Corina Machadová a nově zvolený prezident země Edmundo González Urrutia, kteří zastupují všechny Venezuelany bojující doma i v zahraničí za obnovení svobody a demokracie ve své zemi. Machadová vyhrála v roce 2023 opoziční primárky, které jí měly umožnit kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024 za celou demokratickou opozici. Poté, co jí venezuelský režim svévolně zakázal zastávat veřejnou funkci, se opozičním kandidátem stal právě Urrutia. Před volbami v červenci 2024 došlo k rozsáhlým represím. Některým osobám bylo zakázáno zastávat politické funkce, jiné byly zatčeny a došlo také k porušování lidských práv. Úřadující venezuelský prezident Nicolás Maduro se prohlásil vítězem voleb, ale jeho vítězství zpochybnili nezávislí pozorovatelé, včetně zástupců OSN. Evropský parlament pak v září 2024 uznal legitimním prezidentem Venezuely Edmunda Gonzálese Urrutiu. Během protestů a politických represí se Maria Corina Machadová v obavách o svůj život uchýlila do ústraní. Dne 2. září tohoto roku vydal venezuelský soud na Urrutiu zatykač, což mezinárodní veřejnost odsoudila. Přestěhoval se poté do Španělska, kde mu byl udělen azyl. Dalšími dvěma finalisty byly Izraelská asociace Women Wage Peace a Palestinská asociace Women of the Sun a jejich spoluzakladatelky Yael Admiová a Rim Hajjajerová, které usilují o mír na Blízkém východě, a dále pak azerbajdžánský akademik a protikorupční aktivista Gubat Ibadoglu, který byl zatčen v roce 2023 poté, co kritizoval praktiky v ropném a plynárenském průmyslu ve své zemi a založil charitativní organizaci pro navrácení odcizených veřejných zdrojů. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament pravidelně již od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova a je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000 eur. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
1: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
0: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
1: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
0: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understreges behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understreger også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
2: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
1: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
2: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsebe-anklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
1: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
0: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin valiokunnissa silloin, kun ei ole parlamentin täysistuntoa. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti Brysselissä. Valiokuntia on useita ja kullakin niistä on oma erityisalansa. Valiokuntakeskustelut ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Mutta miten nämä valiokunnat muodostetaan?
4: Parlamentti nimittää jäsenet valiokuntiin aina uuden vaalikauden alussa. Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti niiden vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi tämän 10. vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla valiokunnissa on 25–90 jäsentä. Valiokuntien poliittinen kokoonpano vastaa aina koko parlamentin kokoonpanoa. Valiokunnan jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja enintään 4 varapuheenjohtajaa. Heidän toimikautensa on 2,5 vuotta. Se on siis yhtä pitkä kuin parlamentin puhemiehellä ja varapuhemiehillä. Kullakin valiokunnalla on myös oma sihteeristö, jonka koko vaihtelee valiokunnan koon mukaan. Kuinka monta valiokuntaa parlamentissa on ja mitä aloja ne käsittelevät?
3: Pysyviä valiokuntia on 20. Kullakin on oma erikoisalansa. On valiokuntia, joiden erikoisalana on esimerkiksi talousarvio, kalatalous, kulttuuri ja koulutus tai naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Parlamentti voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Ne tutkivat unionin oikeuden soveltamisessa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia tai hallinnollisia epäkohtia. Joissakin tapauksissa parlamentti perustaa alivaliokuntia ja tai väliaikaisia erityisvaliokuntia käsittelemään joitakin tiettyjä ongelmia. Tällä hetkellä on 4 alivaliokuntaa. Niiden erikoisalaa ovat ihmisoikeudet, turvallisuus ja puolustus, veroasiat sekä kansanterveys. Kussakin alivaliokunnassa on 30 jäsentä. Erityisvaliokunnilla on 12 kuukauden toimikausi, jota voidaan jatkaa. Esimerkkinä mainittakoon COVID-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta. Se perustettiin maaliskuussa 2022 aluksi vuodeksi, mutta toimikautta jatkettiin vielä 3 kuukaudella. Tämä erityisvaliokunta järjesti 15 kuukauden aikana yli 30 kuulemistilaisuutta ja työpajaa, joihin osallistui yli 200 asiantuntijaa. Mukana oli myös edustajia Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta sekä 8 komission jäsentä. Erityisvaliokunnan jäsenet lukivat ja laativat 100 asiakirjoja, teettivät tutkimuksia ja tekivät 6 tiedonkeruumatkaa. Kova työ tuotti tulosta. Parlamentti hyväksyi heinäkuun 2023 istunnossaan päätöslauselman COVID-19-pandemiasta saaduista kokemuksista ja suosituksista tulevaisuutta varten. Siihen päättyi tämän erityisvaliokunnan työ.
4: Mitä parlamentin valiokunnat sitten tekevät? Kaikenlaista. Niiden päätehtävänä on valmistella täysistuntoon kokoontuvan parlamentin työtä. Valiokunnat laativat komission lainsäädäntöehdotusten pohjalta mietintöjä, joita parlamentti käsittelee. Ne laativat myös lausuntoja muille valiokunnille. Mietinnöistä vastaavan esittelijän roolia käsitellään tämän sarjan toisessa podcastissa. Parlamentin valiokunnat analysoivat siis lainsäädäntöehdotuksia ja ehdottavat täysistunnossa tarkistuksia. Ne myös nimittävät neuvotteluryhmiä, jotka käsittelevät neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi ne järjestävät asiantuntijoiden kuulemisia. Näin varmistetaan, että tehdyt päätökset ovat mahdollisimman hyviä. Valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin. Se koordinoi valiokuntien työtä ja varmistaa, että niiden yhteistyö sujuu. Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenet käsittelevät parlamentin valiokunnissa niiden vastuualaan kuuluvia asioita ja valmistelevat mietintöjä täysistuntoja varten. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
5: Czy wiesz, że 1 na 1000 osób w Unii używa jakiegoś języka migowego jako swojego pierwszego języka? I tak, mówimy języki migowe, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego systemu. W całej Unii istnieje obecnie 29 uznanych krajowych języków migowych. Korzystają z nich nie tylko osoby niesłyszące i niedosłyszące, ale także osoby słyszące, aby komunikować się z rodziną lub przyjaciółmi. Organizacja Narodów Zjednoczonych chce zwrócić uwagę na to, jak różnorodne pod względem lingwistycznym i językowym są języki migowe. Dlatego ogłosiła 23 września Międzynarodowym Dniem Języków Migowych. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się językom migowym w Unii i zobaczymy, co robi Parlament Europejski, by je zachować i promować. Języki migowe są bogate i zróżnicowane. Co najważniejsze, są to języki samodzielne, co oznacza, że nie wzorują się na językach mówionych. Każdy z nich ma własną gramatykę, słownictwo i składnie oraz jest ściśle powiązany ze społecznością i kulturą, w której się rozwinął. Na przykład włoski język migowy jest używany we Włoszech, a francuski język migowy we Francji. Niektóre kraje mają dwa odrębne języki migowe. Na przykład Belgia ma język flamandzki i francuski belgijski. Języki migowe różnią się w zależności od kraju, regionu, grupy wiekowej, a nawet kontekstu społecznego. Służą one jako środek komunikacji, ale także jako forma ekspresji kulturowej, tożsamości i kreatywności artystycznej. Podobnie jak języki mówione, języki migowe można podzielić na rodziny językowe. Dwa języki migowe mogą wykazywać podobieństwa, ale nigdy nie są całkowicie identyczne. Na przykład użytkownikom niemieckiego języka migowego łatwiej jest zrozumieć austriacki język migowy i holenderski język migowy niż użytkownikom greckiego języka migowego. Obecnie w 27 krajach Unii Europejskiej używa się 29 języków migowych. Luksemburg używa własnej odmiany niemieckiego języka migowego, a niektóre kraje, takie jak Finlandia i Estonia, uznają więcej niż jeden język migowy. W Finlandii używa się fińskiego i fińsko-szwedzkiego języka migowego, a w Estonii estońskiego i rosyjskiego języka migowego. Szczególnie interesujące jest to, że osoby niesłyszące z różnych krajów często potrafią się skutecznie ze sobą porozumiewać, nawet jeśli nie posługują się tym samym językiem migowym. Wyobraźmy sobie na przykład spotkanie osoby niesłyszącej z Francji i osoby niesłyszącej z Polski. Mimo, że posługują się różnymi językami migowymi, prawdopodobnie szybko znajdą sposób, aby porozumieć się za pomocą wspólnych znaków, gestów i mimiki. Byłoby to znacznie trudniejsze dla dwóch osób słyszących, które nie posługują się tym samym językiem mówionym. Chociaż nie istnieje uniwersalny język migowy, rozwija się koncepcja powszechnie zrozumiałego języka migowego, zwłaszcza od 1951 roku, kiedy to powstała Światowa Federacja Osób Niesłyszących. Międzynarodowy język migowy jest systemem komunikacji używanym w środowiskach międzynarodowych, takich jak konferencje i spotkania. Nie jest to w pełni znormalizowany ani formalny język. Nie ma ustalonej gramatyki ani słownictwa, a opiera się na gestach, wspólnych znakach i kontekście. Międzynarodowy język migowy często wykorzystuje znaki najbardziej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, a jego forma może różnić się w zależności od regionu. Na przykład w Unii Europejskiej używa się częściej znaków bardziej powszechnych w Europie Zachodniej, natomiast w Azji czy Afryce spotyka się ich inne warianty. Należy pamiętać, że międzynarodowy język migowy nie zastępuje krajowych języków migowych ani nie ma takiego samego statusu prawnego. Jednak w Unii i na szczeblu międzynarodowym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na tłumaczenie na język międzynarodowy, zwłaszcza podczas spotkań i wydarzeń wysokiego szczebla. Odzwierciedla to rosnącą mobilność i zaangażowanie społeczne osób niesłyszących i niedosłyszących w całej Europie oraz podkreśla potrzebę stosowania narzędzi komunikacyjnych dostosowanych do różnych potrzeb. Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Parlament Europejski? Parlament dba o to, by debaty plenarne były dostępne w języku migowym dla posłów, którzy tego potrzebują. W 2016 roku Parlament przyjął rezolucję dotyczącą języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego. Zwrócił uwagę, że w poszczególnych krajach Unii dostęp do tłumaczy migowych i poziom ich usług są różne. Poparł również pomysł, by zapewniać tłumaczenie sesji plenarnych na międzynarodowy język migowy. Parlament przyjął też rezolucję w sprawie wdrożenia konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. W rezolucji posłowie podkreślili, że osoby z niepełnosprawnością muszą mieć dostęp do informacji i komunikacji w formatach i technologiach dostosowanych do różnych typów niepełnosprawności, w tym w językach migowych. W związku z tym wezwali komisję, by zadbała o to, aby stosować w praktyce unijne przepisy dotyczące dostępu do informacji i komunikacji. W rezolucji w sprawie języków migowych Parlament podkreślił rolę wykwalifikowanych, profesjonalnych tłumaczy języka migowego. Wezwał, by oficjalnie uznać krajowe i regionalne języki migowe zarówno w państwach członkowskich, jak i na szczeblu unijnym. Poza tym posłowie zachęcili kraje Unii, by promowały naukę języków migowych w taki sam sposób jak języków obcych. Należy także włączać je do programów nauczania w szkołach. Chodzi o to, by zwiększać wiedzę na temat języków migowych, promować ich stosowanie, a co za tym idzie, większą integrację językową i społeczną. We wrześniu 2024 roku ukazał się dokument o krajowych językach migowych jako językach urzędowych Unii. Europejska Unia Głuchych, jedyna ponadnarodowa organizacja reprezentująca osoby niesłyszące na poziomie europejskim oraz stowarzyszenia ze wszystkich 27 krajów Unii, wezwała w nim, aby uznać 29 krajowych języków migowych za języki urzędowe Unii, obok obecnych 24 języków urzędowych. Podkreśliła, że Unia ma prawny obowiązek poszanowania różnorodności językowej i kulturowej oraz zapobiegania dyskryminacji ze względu na język w ramach polityki wielojęzyczności. Różnorodność językowa i wielojęzyczność są podstawowymi wartościami Unii. Coraz skuteczniej promujemy wielojęzyczność i chronimy bogactwo języków Unii, w tym języków migowych. Ale ciągle trzeba dążyć do tego, by języki migowe zostały w pełni uznane i były używane we wszystkich społecznościach i sektorach. Aby wspierać powszechny dostęp do informacji, Europarl Radio udostępnia transkrypcję każdego odcinka podcastu. Dzięki temu osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz wszyscy odbiorcy, którzy potrzebują transkrypcji, mogą na bieżąco uzyskiwać informacje o pracach Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski publikuje informacje w jasnym, przystępnym języku. Dzięki temu może dotrzeć do szerszej grupy odbiorców z różnych grup społecznych z całej Unii. Wspierając różnorodność językową i równy dostęp do komunikacji, budujemy Europę bez barier, obejmującą wszystkich. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
6: Nagrada Sacharów za Svobodana Misauta za 2025 година. Задържаните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носителите на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2025 година. Анджей Почобут е журналист, есеист и блогър от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко и станал символ на борбата за свобода и демокрация в страната. През 2021 година е задържан и осъден на 8 години в наказателна колония. Парламентът многократно призова за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Мзия Амаглобели е грузинска журналистка и ръководител на онлайн медии. През 2025 година тя е задържана за участието си в антиправителствен протест и е осъдена на 2 години затвор по политически обвинения. Амаглобели е първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и е борец за свободата на словото. Тя се превърна в символ на протестното движение за демокрация в Грузия, което се противопоставя на режима на партията Грузинска мечта след изборите през октомври 2024 година. Другите двама финалисти са сръбските студенти и журналистите и хуманитарните работници в Палестина и всички зони на конфликт, представлявани от Синдиката на палестинските журналисти, Червения полумесец и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро.